chłodu uczucia i dumani ruce. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce